Brasil. Por isso.

0: o domaš.
1: No i bisiduje do Was Seweryan Kosowski z Wrocławskiego Studia. Dnes czudaczna pogoda, takoj od rana, raz słońce, raz deutschpak słońce, pak bilsze sońcia, pak bilsze doszczu i tak na zminu. No, bodaj tu na zachodnich zemlach odkale dnes do Was bisiduju. Ale dumam sy, że kole posmotrymy na chwilu tak i lemkowyna ne odstaje, jak do to tu czudaczną chwilu i moż reczy ciła Polszcza, bo tak już od dłuższego czasu mamy duże dojdziu, mało sońcia, taka czudaczna chwila, jak na czerwec, tak mi się wydyt. Dobry, dorosłacz, ale my się rozgrzejemy tak poriadni w LMFM, tak że to ja was teper proszę na kusisia dobroj muzyki.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńki budu praszczał. To była audycja od doma, jak uste nezgodny były czuty priamo z rosyjskiego studia. No a kto śledzi nasz rosyjskie podii, to to, co się dzieje w oświeci, to jak raz wczoraj do Medzilaborec przyszły rosyjskie aktywisty. No i jak raz wczoraj była to ta czas, gdzie wspominali 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. Tam piszli i členy Stowarzyszenia Lemkiw na czele z wedoucim Andrijem Kopczom, jaki tak samo był prysutny 35 roku temu na tym pierwszym już, możemy rzeczy śmiło, historycznym kongresie. A dnes prochodzą dalsze świadkowania, też powiązane z Dniem Rusyni w Słowacji, co jak raz teper w tych dniach jest szeroko na Priaszczyźnie, ale szersza obszczyna Słowacji świadkowane. No dobry, z mojej strony to tylko. Przyjemnego wam wieczora i zaraz przyjemnej niedzieleńki. Zdrowie wszystkich Severian Kosowskiej.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

sno pryz ulicy i twoi włosia rukami chładycy. Chciałbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym.

0: Zahrajte, što si chłopci, zahrajte, veselo.
1: Zamirku, mi se daja.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Daryja Kuziak, nastriczy ministry. Lemkilski hołos w dyskusji o ustawie dla artystów. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Lemkilska artystka Daryja Kuziak naszła się w grupie twórców, które były zaproszone na presowe śniadania w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stricza odbyła się z uczestnią ministry Marty Cienkowskiej i tykała rychtowanego projektu ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podjęciu uczest wzięło 6 artystów, jakie reprezentowali różne obszary sztuki. Okrem kompozytorki Daryi Kuziak prysutne były Anna Orska, projektantka biżuterii, Małgorzata Rusiecka, malarka i projektantka, Antonina Konopelska, multimedialna artystka, Marcin Kuberna, twórca keramiky, ta rizbiar Norbert Delman. Artysty zeszli się w Warszawie, żeby opowiedzieć o realiach twórczej roboty, jakie relacjonuje Daryja Kuziak, by sida tykała jej potrzeby wedlenia nowych perypetiów, jak i obał artystycznego środowiska, cytuania. I szło o to, żeby medii i decydenty poczuli hołos artystów i lepiej zrozumieli naszą studentnist. Lemkiewskie elementy. Podczas besidy każdej z uczestników mich zaprezentowała swoją dialnist. Daryja opowiła medzieńczyma o operii inspirowanej lemkiewską kulturą. Artystka podkreśliła, że twór wosnik z jej inicjatywy, a realizacja proszła w współpracy z lemkiewskim seredowyskom i inczyma twórciami. Zwernula tak samo uwagę na specyfiku kompozytorskiej roboty. Noty same w sobie nie istnują w pełni bez wykonania, a proces tworzenia wymaga czasu i zaangażowania. Tema opery zainteresowała uczestników i żurnalistów, jakieś widuale się odrybnycie projektu już po oficyjni czas te striczy. Podczas wizyty Daryja Kuziak peredała ministri symboliczne podarki. Tryptych pereselili nas musowo, listy Lemkił z roku 1948-48, peczatany lemkiłskim ansamblom piśni Tancia Keczera, ta krywulku zrobleną mamą Daryi. Ustawa dla artystów, systemowa zmina. Projekt ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów ma odpowiadać na realii twórczej roboty, jak podkreśla Ministerstwo Kultury, idę o osoby, jakie fungują poza etatowym systemem, często bez stabilnych dochodów i dostępu do socjalnych zabezpieczeń. Cytowania, nie idę o prywileje, ale o osnowną bezpieku dla ludy kultury, zaznacza w komunikacie ministra Marta Cienkowska. Daryja Kuziak zwraca uwagę, że choć sama w tym momencie się nie kwalifikuje do tej pomocy, to może ma to wielkie znaczenie dla młodszych artystów. Twórczość rusycił w świti. Artystka opowiła też o najnowszym tworze, który miał niedawno prawykonania w prestiżnym Carnegie Hall w New Yorku. Lemko Association ta Ars Activa Foundation zorganizowali hyn 27 maja 2026 roku dwuchodynny koncert pitnego wołkom Karpatorusyńska Rapsodia. Program podii podzielony był na dwie części. W pierwszej publika mogła poczuć tradycyjne religijne piśni i narodną muzykę. Druga część koncertu objęła wybrane klasyczne twory rusyńskich kompozytorów i twory inspirowane spadkowyną regionu. Miejsce w programie miała też twórczość Daryi Kuziak. Jednym z wykonanych tworów była jej najnowsza kompozycja zrychtowana jak raz na koncert w Carnegie Hall. Twór napisany na huszli solo i smykowy kwintet, inspirowany je lemkiuską wesilną tradycją i śpiwą żen. Artystka nawiązuje do zwykłu, w którym hołos młodyci zastępuje śpiew drużogi słaszok. Kompozycja wkazuje to tu perspektywę przez muzyczną formę. Jak podkreśla Daryja Kuziak, dżerełom inspiracji były archiwalne materiały, nagrania, ale też osobiste doświadczenia. Serbska władza przyjęła akcyjny plan odnosno narodnostnych praw. Autor wisty Petro Medwid. Jak informuje agentura Ruten Press, władza Republiki Serbia u 4-28 maja 2026 roku schwaliła akcyjny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn na period roku 2026 aż 2029. Przyjęcie tego planu jest częścią pełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystupowych perechoworach Serbii do Europejskiej Unii. Akcyjny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn obsiahuje obłasty, które są ważne pro okremy mężczyzny, jak na przykład kultura, oświta, informowania, hosnowania języka w uriadnym kontakcie. Te obłasty są priamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają narodnostne mężczyzny w Serbii. Okrem tego, wspominaniem dokumenty wspomina się i równoprawna uczast narodnostnych mężczyzn w obszczestwennym żywotie Republiki Serbia z zaboronienia dyskryminacji i akcyjny plan by mał prynesty mocniejszy instytucjonalizowane ramki, szto do praw narodnostnych mężczyzn obszcze.
Dokument, za informacjami agentury Ruten Press, był prerychtowany u współpracy z koordynacją nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn, znaczy wszystkie oficjalno wyznane mężczyzny w Serbii mogli brać uczas na jego tworzeniu. Przed rokom wszystkie nacjonalne sowity dali swoje propozycje w ramkach anekty z 70 woprosami w śledujących oblastiach. Zabronienia dyskryminacji, kultura, medii, swoboda wieroispowiadania, hosnowania języka i pisma w urzędnym kontakcie, oświta, demokratyczna partycypacja, zabezpieczowania roboty, nacjonalny sowit, sowit pro międzynarodne odnoszenia, ekonomiczny rozwytok, międzynarodna współpraca. Serbia pożadała o członstwo w Europejskiej Unii w decembrze 2009 roku. Status kandydackiej krainy był udzielony w marcu 2012 roku. Przystupowe perehowory poczęły się w januari 2014 roku i do teper odkryło się z Serbią ponad 20 z 35 przystupowych kapitał. W poślednim czasie proces spomalił się. Poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Rusyny na Słowakii odświadkują swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. W dniach 12 aż 14 juna 2026 roku Medžugorje stanął głównym centrum rusyńskiego obszestwennego, kulturnego i duchownego życia na Słowakii. Rusyńska obroda na Słoweńsku, współpracy z Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu, Mistom Medžugorje i dalszymi partnerami przygotowuje cielonarodne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, które będą spojeny i z przypomnianą wyznacznego jubileja 35. rocznicy osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medžugorje z udmiściom do 1991 roku odbył się historyczno pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Program świadkowań pocznie 12 juna. Wieczór o 19.30 godzinie w prostorach ART Hotela odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Rusyniów w Medžugorje, podczas której się wernemy ku atmosferii i diam historycznego kongresu z roku 1991. Naślidno bude prerychtowany społeczeński wieczór, który wytworzy prostor na neformalne stricze i wspominy. W sobotu o 9 godzinie w zasiedalni miejskiego urzędu odbude się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Konferencja przyświadczona historii, znaczeniu i perspektywom rusyńskiego międzynarodowego ruchu przyniesie poglady pamiętników, fachowców i przedstawicieli rusyńskich organizacji i zwece drżał. Popolidne o 15 godzinie uczestnicy stricia się przed miejskim urzędem na pietnim akcji. Naslidno perejdą miastom skrojowaną procesją. O 16 godzinie na miejscowym amfiteatrii będzie prochodzyty gala program cielonarodnych świadkowań Dnia Rusyniu Słowakii. Program przedstawi bohactwo rusyńskiej kultury, muzyki, śpiewu, tańca i tradycji. O 20.30 w domu Dity Światowego Nikołaja będzie promitania filmu Potopa, a tak samo odbude się i stricza z twórcami i aktorami. Zaproszenia przyjali i Sara Chrypakowa, a Wołodymir Czema, który u filmi grają. Niedzielny program zawierzy się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu i uczestnią rusyńskich przedstawicieli na bożestwennej liturgii. Organizatory pozywają wszystkich Rusyniów, lubitelów rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji, jak i szeroko publiku, żeby przyszli na to tu wyznaczną poliju i w jedno tak odświadkowali Den Rusyniu Słowakii i 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyniu. W Priaszowi świateczno odkryli 14. rocznik studium Carpato Rutenorum, autor wisty Petro Medvid. W poniedziałek 8 juna 2026 roku w prostorach Priaszowskiej Uniwersytety w Priaszowie świateczno odkryli Studium Carpato Rutenorum 2026, 14. rocznik Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Unikatna litnia szkoła, która jak jedyna u świti w ramkach rusynistyki jest organizowana Priaszowską Uniwersytetą w Priaszowie, Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury, ma to drik 16 studentów, które studi z pojennych sztatów Ameryki, Czeskiej Republiki, Ukrainy, Japonii, Polszczy i Słowackiej Republiki. We krzynu tworiat zagraniczne studenty. Do teper liczniu szkołu absolwowało 294 studentów. Tohoryczne studenty tak zwykrzają czysło ponad 300 absolwentów, które znania zdobyte na tej trytyżniowej szkoli mogą pak schosnowaty u swojej profesjonalnej oblasty roboty, czy przy rozkrywaniu swojego rusyńskiego pochodzenia. Liczniu szkołu świateczno odkrył Peter Konia, rektor Priaszowskiej Uniwersytety. Uczas na poli wziął i Petro Krajniak, wiceprymator miasta Priaszów, który tak samo przychowarł się uczestnikom. Za Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury przychowaryła się jego fachowa robotniczka Zdenka Citriakowa. Lekcje po rusyńsku i po angielsku.
i Todrik sud prouczastnikiu ku dyspozycji lekcji na rosyjskim i na angielskim języku. Kurs historii karpackich Rusyniów wada po rosyjsku docent Wołodymyr Fenycz, kandydat nauk z Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety. Po angielsku magister Tomasz Kalinycz, który jest doktorantem na Karlovy University w Pradze. Rosyjski język po rosyjsku uczy dr Kwiatosława Koporowa, uniwersytecki docent Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury. Po angielsku rosyjski język uczy magister Nathan Marks z Oklahomskiej Uniwersytety w USA. Etnografię teoretyczne studenty mają z magistrem Timotejem Fedorom z Muzeum Rosyjskiej Kultury w Przeszowie po rosyjsku i z magister Katarzyną Babczakową z Narodowego Oświatnego Centrum, która ma lekcje pro anglojęzycznych uczestników szkoły. Lekcje o rosyjskiej literaturze wede na rosyjskim języku docent magister Walery Padiak, kandydat nauk z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszowskiego Uniwersytetu w Przeszowie, na angielskim języku uczy literaturę asocjowany profesor dr Nikola Skupeński z Akademii Awiacznych Sył SZA. Studenty mają i suprowodny program. 3 tygodnie letniej szkoły nesudlem o lekcjach. Pro uczestniki i Todrik je przygotowany suprowodny program. I z odciąg Franciszką Krajniaką może absolwować lekcję rosyjskiego liturgicznego języka czy liturgicznego śpiewu. Pitut do Teatru Aleksandra Nowicza, Sołackiego Narodnego Muzea Rosyjskiej Kultury, budą mieć różne twórcze warsztaty, pójdą i do rosyjskich regionów, gdzie będą chodne widzieć tradyczną swadźbę na wszczywlat i topolu, gdzie narodził się budytel Aleksander Duchnowicz. I to trik, studenty pójdą do Polszy, na Lemkowynu, gdzie w prostorach Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach poznakomla się z lemkiwską kulturą, robotą radia i portalu LMFM, a odprezentuje się im i dzieciaczy ansambl Teroczka, który przy organizacji dzieje. Litnia szkoła świateczna zawerszyć się peredaniom dyplomiu u piatniciu 26 juna. Rusyński muzej choce Sołacki Narodny Muzej perenesty do inczej budowy na te pere w ramkach Priaszowa. Autor wisty Petro Medwit. Jak w poniedziałek 8 juna informowała agentura TASR, Sołacki Narodny Muzej doczasno perenese Sołacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowie i z teperiszniej budowy, gdzie koleś były kasarni, do innych prostoriów, który ma rezort kultury w ramkach miasta. Pro agenturu to w poniedziałek potwierdziła generalna dyrektorka Sołackiego Narodnego Muzeja Bierosława Bernatowa. Za jej słowami ma Sołacki Narodny Muzej wypracowany techniczny stan budowy, w który je muzej i tot nie je dobry. Perenesienia ma je byty doczasne. Cytuania. Odbyła się wnutriśnia rekonstrukcja prostoriu, gdzie nachodzia się ekspozycji toho muzeja, szto do perenesienia, doczasno peremisty metod muzej do prostoriu, który majemy dojednany w ramkach naszej rezortnej organizacji Chopiaszowi, żebyśmy muzej nie zruszyli, leszyli kontinualną prezentację rusyńskiej kultury, powiła Bernatowa. Generalna dyrektorka by się dołała i owo prosi perenesienia muzeja do Medjugorje. No w tym poprosi, który przed czasem odkryła jak swoją pożadałku Rada Rosyńskich Regionów Słowakii, nie było jeszcze definitywno wyryszeno. Przypomnęła, że o tym dyskutowała z przedstawicielami Rusyniów na niedawni striczy. Cytuania. Chcę podkreślić, że muzej jest zbirkotwórcza instytucja, która musi brać do uwagi wszystkie aspekty pracy już perenesienia, tworzenia albo wyniknięcia nowego muzeja. My o tym wysiedowali z ohladom na odkryte woprosy z przedstawicielami Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyny. Zachowali sme sobi po dohovori i z wszystkimi aktorami tot prostor otworeny i finalne rozwiązania nie było, powiła generalna dyrektorka i z tym, że cytowania postawieniom mężczynowych kultur intensywno zanymamy się z ministerką a rezortom kultury i podtrzymujemy hołowno koncept mężczynowych kultur, w tym, że nie idę o kamienny muzei, które są na jednym miejscu, ale żeby rozsiach podpory mężczynowych kultur iszł do regionu, albo się minimalno porył koncept. Koniec cytowania. Dalsze cytowania. My majemy na czysło żyteliu wielczesne mnożestwo narodnych kulturnych pamiatok albo kulturnych pamiatok i żeby to zefektywnity, potrzebujemy zrobić koncepcję toho, jak na przykład w przypadku rusyńskiego muzeja, że to wielka budowa, je to nieefektywny energetyczny certyfikat, jak bacz żaden. Znaczy, nie możemy wymitać grosze na energii, ale musimy to ciłe zefektywnity, powiła ministerka kultury Martina Szymiczkowa, nominantka SNS. Zmiany w rusyńskim muzeju od oktobra.
Zmiany w Słowackim Narodnym Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury, poczali diaty się w oktobrze minuszego roku, kiedy była i z dnia na den odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była o funkcji od augusta 2019 roku. Od toho czasu maje muzej już drugiego powierzonego dyrektora. Naperet nim był Jan Pywowarnyk, który był jednocześnie riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury u Świdniku. Od aprila toho roku, kiedy Pywowarnyk stał generalnym dyrektorem Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach, powierzona wedżiniom Rusyńskiego i Ukraińskiego Muzeja stała robitniczka Ukraińskiego Muzeja Ludmyła Rażyna. Na końcu maja Słowacki Narodny Muzej wypisał konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury. Zainteresowany może pohłosyty się do 16 juna. Za naszymi informacjami już powierzony dyrektor Pywowarnyk mał robitnikom Rusyńskiego Muzeja besidłaty o tym, że muzej i współczesnej budowy pide do innych prostoriów. Poklesianyczne zminy na riszeniu Rezortu Kultury i Słowackiego Narodnego Muzeja nowy dyrektor bude musite riszyty perenesienia muzeja do doczasnych prostoriów. Pożadałka na perenesienia muzeja do Medzeleborec. W czasie, kiedy był Pywowarnyk powierzonym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja, Rada Rusyńskich Regionów Słowakii przyjęła na swoim sejmie u marcu stanowisko, że żadają perenesienia Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury do Medzeleborec. I z tą pożadałką wyszli późniejsze przedstawicieli tej organizacji do medii. Proty takiej pożadałki jasno postawili się jak rusyńska obroda na Słoweńsku, która ma największą zasługę na wyniknuciu Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury w Piaszowi, tak i okruchu i stił Rusyni Słowakii. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku na swoim zasiadaniu w aprilu odnośnie tej temy przyjął i stanowisko, cytuję. Rusyńska obroda na Słoweńsku wyraża znepokojenia nad współczesnym stanem tej instytucji i podkresluje, że jej dalszy rozwitok musi być priorytetem sztatu w odnoszeniu ku rusyńskiej narodności mężczyźni. Poważujemy za przyrodne i żaducze, żeby na czeli stojała fachowo zdatna osobność spośród Rusyniu, która znaje środowisko, kulturu i potrzeby rusyńskiej komunity. Pisze się w stanowisku rusyńskiej obrody na Słoweńsku odnośnie toho, że muzej nie ma żadnego dyrektora od odklikania Kralowej. Cytuję. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku zanimał się i medializowanymi zadumami o perenesieniu rezydencji Muzeja Rusyńskiej Kultury i Spriaszowa do Medzeleborec. Co do toho wopresu, majemy jednoznaczne stanowisko. Nesmy zgodny i zmieną rezydencji muzeja i poważujemy za potrzebne zachowate jego diatelność w Priaszowi, pisze się w stanowisku, z tym, że Priasził je przyrodnym, historycznym, kulturnym i instytucjonalnym centrum Rusyniu na Słowakii. Koncentrowania wyznacznych rusyńskich organizacji, kulturnych i oświetnych instytucji, jak i jego dostępność pro Rusyniu i z wszystkich regionów Słowakii, tworzą dobre usłowia pro dalszy rozwitok muzeja. Woprosom zanymało się i majowe zasiadania okruchłego stoła Rusyniu Słoweńska. Preceda OSRS Milan Pilip tołdy informował členiu, że w najbliższych dniach ku tej temi przedstawicieli Platformy stricia się i z wedżynią Słowackiego Narodnego Muzeja. Stricza z generalną dyrektorką. Pilip już przed zasiadaniem OSRS osłowił generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja Bierosławu Bernatowu i z radością o striczu ku temi muzeja. Na striczu zaproponował za rusyńską stronę trzech członów Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny, między którymi je Pilip, Martin Karasz, jednocześnie preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i Petro Medwid. Czwartego člena delegacji zaproponował Petra Stefaniaka, bywszego precedu OSRS, który jej szefom Kulturnej Komisji OSRS, a problematyku muzeja riszyt dołchodobo. Bernatowa na striczu zaklikała i przedstawicieli Rady Rusyńskich Regionów, za którą wzięli uczest Mirosław Bober, Władimir Protywniak, jak i jej jednoczesną i členom wykonanego wyboru rusyńskiej obrody na Słoweńsku, który ma negatywne stanowisko ku perenesieniu muzeja. Primator Medzeleborec Władysław Wyszniowski i Mirosław Karekanycz. Obydwie strony sobie wymienili swoje argumenty za i proty perenesienia muzeja do Medzeleborec. Na kińciu striczy Bernatowa informowała uczestnych, że w tym roku nijak nie rozdumuje o perenesieniu muzeja do Medzeleborec. Wspomniała, że budowa w Preszowie nie jest w dobrym stanie i chce muzej perenesty w ramkach Preszowa do nowych klimatyzowanych prostoriów. Jak sama powiła, nie ma powinność uczestnych informuaty, do których prostoriów to bude. Tak samo by się dłała o tym, że po nowym roku chce Słowacki Narodny Muzej obszcze otworzyty wopros narodnostnych muzejów Nelem Rusyńskiego i riszyty to jakby male w budżetności funguwaty to te muzei.
Z boku Słowackiego Narodnego Muzea na Stryczyny chcieli odkrywać ani wopros rusyńskich artefaktów, które są do dnes w Słowackim Narodnym Muzeju, Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, choć przedstawiteli OSRS i rusyńskiej obrody to chcieli obchowaryt. Na wspak, przedstawiteli regionu na Stryczy wysłowili się, że nie mają interesu ryszyty ukraiński muzej i artefakty w nim, bo za słowami jednego члена delegacji w Medzilabirciach sobie wybudują silny rusyński muzej i wopros artefaktów jest czutliwy, nie chociaż na pruchy Medzilabirciach. Słowacką Republiką i Ukrainą. Między rosyjskimi organizacjami, które realno dłuższe roky robią na niwie rosyjskiej kultury, jest dłuższa zgoda, że artefakty, które są do dnes w ukraińskim muzeju i są prezentowane jak ukraińskie, muszą przejść do majątku rosyjskiego muzeja. Bernatowa tak samo na kinciu Stryczy powiła, że ku temi by się znowu chotiła Stryczyty do kole Hoseny, żeby sobie produmaty do kotre woprosy, które były na Stryczy prezentowane. Stan budowy jak argument. Перенесіння музея, котрий є днес у власній будові, до інших просторів в рамках Пряшова, аргументує ся злим станом будови. Но треба підкреслити, що на злий стан будови довгі роки звертали увагу як русинські організації, так членове за русинську меншину в попереднім виборі про народносні меншини і етнічні групи, як і в сучасній Раді влади Словацької Республіки про народносні меншини довгі роки, мінімально, від року 2018-го. Choć przedstawiteli Rosyniu żadali ryszenia, które by przynesło wielką rekonstrukcję budowy, to te pożadałki nie reflektował ani popередni dołhoryczny generalny dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Branisław Panis, ani władzy, czy to była popередnia władza Roberta Fica, pak Petra Pellegrini, Igora Matowicza, Eduarda Hegera, czy Ludowita Odora. Rosyński muzej nie był u centrum interesu. Naperek tomu królowi jak dyrektorci podaryło się zrekonstruować cały jeden trakt budowy w ramkach interieru, gdzie wynikły reprezentatywne prostory, jakie spełniły usłowia, żeby mogli służyć jak muzejny. U 2021 roku w muzeju odkryli wystawną salę Michała Dubaja. Tema rezonuje, pozycji są niejasne. Tema rusyńskiego muzeja i wdiaka poślednim medialnym wysłowom, i z boku Słowackiego Narodnego Muzea i Ministerstwa Kultury rezonuje. Rosyjskie organizacje i aktywisty boją się tego, że kroki wedą ku likwidacji rosyjskiego muzeja w Praszowi, a hołowno ku strati własnej budowy. Wynikło jej anonimowe pismo, które mali podpisaty cytuania sygnatari i zriadił niespokojnych grażdanów rosyjskiej narodności. Koniec cytuania. Kiedy idę o anonim, pro korektność i z niego nie będziemy cytować. No pismo distale rusyńskiej organizacji, ale i Światowej Kongres Rusyniu, Derżawne Organy Słowackiej Republiki czy Sekretariat Ramkowego Dohovoru na Ochronę Narodnostnych Mężczyzn Rady Europy. Je woprosom, czy pismo, kto z kompetentnych organów bude brate seriozno, kiedy je anonimne. Besiduje się kuluarno o tym, że muzej, który dnes ma jak dyspozycji 2000 kwadratnych metrów, pide do odwacia do raz mniejszych prostorów u nauczni biblioteki w Priaszowie. Za to OSRS robi dalsze kroki. Preceda Filip osłowił minąwszy tydzień generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzea, żeby dała jasne odpowiedzi na woprosy. OSRS się okremiszego źwida, czy Słowacki Narodny Muzej rachuje za współczesną budową Słowackiego Narodnego Muzea, rusyńskiego muzeja w Praszowie ich buduczności, poklaby się naszle groszy na rekonstrukcję, albo budowu chocze rezort kultury prodaty i rusyński muzej tak przyjdzie o swoją budowę. Tak samo OSRS żada jasną odpowiedź na to, do których prostoriów muzej ma i ty, czy sąd adekwatny i kole by się to mało zrealizować. Okrem toho OSRS począł robić i dalsze kroki, które mają dwesty ku zachowaniu rusyńskiego muzeja w Praszowie i to w adekwatnych ty instytucji i prostorach. Czwartek, 11 czerwca junia 2026 roku. Peryferie istnienia. Iwan Medieszy. Jedzenie. Autor recenzji. Gościnnie Jacek Lech. Francuski filozof Michel Foucault dowodził, że najwięcej o społeczeństwie dowiemy się nie poprzez analizę jego centrum, ale obserwując to, co zostało zepchnięte na margines. Szaleństwo, choroby, cielesność czy wykluczenie. Literatura od dawna też tę prawidłowość rozpoznaje. Wielkie narracje o kondycji człowieka bardzo często rodzą się zatem nie w metropoliach, lecz właśnie na prowincjach. Nie pośród bohaterów będących uczestnikami wielkiej historii, ale wewnątrz środowisk niedostrzeganych przez ludzi z centrum. Jedzenie Iwana Medieszego, wydane właśnie po polsku przez Hart, uchodzi więc w tej optyce za książkę niezwykle interesującą i nieoczywistą, ponieważ opowiada właśnie o świecie peryferyjnym. W rzeczywistości jest to niezwykle dojmująca opowieść o doświadczeniu współczesności jako takiej, o egzystencji pozbawionej stabilnego punktu odniesienia i wreszcie o człowieku pozostawionym samemu sobie w rzeczywistości, która dawno została zdekomponowana.
Łatwo byłoby potraktować tę prozę jako literaturę lokalną, zakorzenioną w niewielkiej społeczności Wojwodiny i opisującą doświadczenie rusińskiej mniejszości. Byłoby to jednak odczytane nazbyt powierzchowne. Medieszi wykorzystuje lokalność podobnie, jak niegdyś wykorzystywali ją najwybitniejsi pisarze Europy Środkowej, Milan Kundera czy Bohumił Hrabal. Nie po to, by stworzyć etnograficzny portret miejsca, lecz by uczynić z niego metaforę świata. Peryferia nie wyznaczają tutaj geograficznego położenia, ale odsyłają raczej do kategorii egzystencjalnej, jak choćby u Andrzeja Stasiuka w jego eseizowanej prozie podróżniczej. Bohaterowie żyją poza centrum nie tylko ekonomicznym czy kulturowym, ale przede wszystkim poza centrum symbolicznym. Ani nie uczestniczą w wielkich narracjach współczesności, ani nie projektują przeszłości, ani nie wierzą już w możliwość społecznego awansu. Ich codzienność jest do bólu powtarzalna, klaustrofobiczna i pozbawiona perspektyw. I w całym tym rozbrojonym szczyptą humoru tragizmie szalenie uniwersalna. I znów nasuwa mi się tutaj kolejna literacka analogia, szatańskie tango Laszlo Krasznahorkiego, w którym Węgier opowiada o manipulacji, naiwności i moralnym upadku człowieka, o jego aksjologicznym bankructwie. W tym właśnie miejscu lokalność zostaje przekształcona w doświadczenie wspólne dla znacznej części współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Interesujące wydaje się również to, że Medieszy niemal całkowicie odwraca tradycyjną hierarchię wartości, na której przez stulecia opierała się europejska kultura. W jego świecie prym wiedzie ciało i wszystko to, co się z nim konotuje. Niedefiniowane jednak w kategoriach emancypacji czy estetycznej celebracji, lecz pojmowane jako biologiczny fundament ludzkiego istnienia. Głód, zmęczenie, seksualność, choroba, uzależnienia czy fizjologiczne potrzeby nie są jedynie elementami realistycznego opisu. To one organizują sposób istnienia bohaterów i wyznaczają granice ich wolności. Tytułowe jedzenie okazuje się więc być tutaj czymś znacznie więcej niż codzienną czynnością. Przeradza się w figurę człowieka sprowadzonego do podstawowych mechanizmów przetrwania. Można odnieść wrażenie, że Medieszy świadomie pozbawia swoich bohaterów metafizycznych tęsknot, pokazując, iż w świecie pozbawionym perspektyw najpierw odzywa się ciało, a dopiero później rodzi się refleksja. Nie oznacza to jednak, że autor buduje naturalistyczny reportaż o biedzie czy społecznej degradacji. Przeciwnie, rzeczywistość przedstawiona w jedzeniu jest konsekwentnie deformowana przez groteskę. Absurd, przesada i czarny humor stanowią dla rusińskiego prozaika podstawowe narzędzia narracji. Tak więc Medieszy pozostaje świadomym spadkobiercą środkowoeuropejskiej tradycji literackiej, w której znajdziemy pewną refleksję. O świecie najbardziej wiarygodnie opowiada się wówczas, gdy jego logika rozsadzi się do granic możliwości. Groteska nie służy tutaj rozrywce ani estetycznej prowokacji. Jest przemyślanym sposobem diagnozowania rzeczywistości. Świat przedstawiony wydaje się miejscami irracjonalny właśnie dlatego, że irracjonalne okazują się mechanizmy społeczne rządzące życiem bohaterów. Ich zachowania bywają śmieszne, lecz śmiech bardzo szybko ustępuje miejsca poczuciu egzystencjalnego niepokoju bądź pustki. Nie sposób pominąć także kwestii języka, który przez wielu krytyków uznawany jest za największą wartość tej książki. Medieszy specjalnie zaciera granice pomiędzy stylem wysokim i niskim, meandruje pomiędzy literackością a potocznością, zderza wreszcie brutalną dosłowność czy wręcz wulgarność z poetyckim rejestrem. Mnie ta wulgarność bynajmniej nie razi. Za idiolektem Medieszego kryje się bowiem koncept, u podstaw którego leży potrzeba stworzenia narracji niejednorodnej i przy tym maksymalnie wiarygodnej. Język staje się równoprawnym bohaterem tej prozy, bo znakomicie odzwierciedla chaos świata przedstawionego. Literatura Europy Środkowej wielokrotnie pokazywała, że właśnie na pograniczach kultur rodzą się najciekawsze językowe eksperymenty, a Medieszy zdaje się tę tradycję twórczo rozwijać. Z tej perspektywy inaczej należy spojrzeć również na obecny w książce bunt. Tu znowuż Medieszy przypomina mi nieco młodego Serhija Żadana. Nie jest to bunt romantyczny ani polityczny. Nie prowadzi do rewolucji ani nie proponuje żadnego programu naprawy świata. Bohaterowie sprzeciwiają się rzeczywistości w sposób przygodny i zarazem nieskuteczny, uciekając w zachowania autodestrukcyjne, groteskowe fantazje czy krótkotrwałe strategie przetrwania. Ich opór nie wynika z przekonania o możliwości zmiany, ale z niemożliwości pogodzenia się z zastanym porządkiem. Medieszy opisuje więc doświadczenie charakterystyczne dla ponowoczesności, bunt pozbawiony nadziei, który nie przekształca świata, nie rusza go z posad, ale pozwala jednostce zachować resztki własnej podmiotowości. Tak się dzieje w przypadku Mirka, opowiadanie Zwycięstwo, Żermen, opowiadanie Jedzenie, bądź Capundreka, opowiadanie Złe wiatry. Na osobną uwagę zasługuje tutaj również dość skomplikowany problem tożsamości.
twórczość Mediaszego wymyka się oczywistym klasyfikacjom narodowym i językowym. Autor pochodzi z wielokulturowej Wojwodiny, tworzy w języku rusińskim, funkcjonuje równocześnie w serbskim i słowackim obiegu literackim. Ten fakt dla interpretacji jedzenia nie pozostaje rzecz jasna bez znaczenia. Książka ta powstała na pograniczu i jest wybornym przykładem literatury pogranicza, gdzie spotykają się rozmaite tradycje, języki i historyczne doświadczenia. Być może właśnie dlatego pisarz ten tak wiarygodnie opowiada o ludziach, którzy utracili jednoznaczne centrum własnej tożsamości. W moim odczuciu o ważności tej książki rozstrzyga jednak coś jeszcze, a mianowicie to, że Mediaszy nie próbuje opowiadać o peryferiach z pozycji moralisty ani socjologa. Nie idealizuje swoich bohaterów, pozwalając im istnieć w całej ich biologicznej, językowej i egzystencjalnej niejednoznaczności. Dzięki temu jedzenie wykracza poza zbiór 6 opowiadań o prowincji, nawet tak zgrabnie skonstruowanych. To literacka diagnoza współczesnego człowieka, dla którego centrum świata przesunęło się tak daleko, że właściwie przestało już chyba istnieć. A jeśli dobra literatura ma za zadanie odsłaniać to, co niewidoczne, książka Iwana Mediaszego czyni to z imponującą konsekwencją. No i ma wielu wybitnych literackich patronów, których duchy w tej prozie są obecne. Czy w sposób przez autora zamierzony? Wierzę, że tak. Autor Jacek Lech. Piatnycia, 12 czerwcia, junia 2026 roku. Żdale zma jak hryby dojczu. Krzysztof Krzyżanowski odświadkował na Lemkowyni swój jubilej. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Kole jednym momenti hnało po udłani stodoli chrypkach, z hałosnyki wyzwuczał dżingiel telewizji Krakiu, a zaraz za nim programu w sebe. Pewno na jednej osobie piszle murjankę potili. W 90-tych rokach na reportaży z toho cyklu żdało się jak hryby dojczu. I tym razem przyczyną zamieszania był Krzysztof Krzyżanowski, autor pierwszych dokumentalnych filmów o Lemkach. Niewielkiej postawy, w wojskowej szapci z daszką, wse pohidnej i wse z kamerą, bystrym okom, pozerajuczej na świt dowkoła. Tak w paru słowach możesz opisać ohołonoho heroja podii, jaka odbyła się 5 i 6 czerwca junia 2026 roku w wyjątkowych obstawinach przyrody w maleńkich rybkach przy galerii w Marmosiu. Tamże proszą piknik lemkiwskiej kultury. Impreza zorganizowana, żeby odświadkować jubilej 80. rocznicę narodzin reportera Krzysztofa Krzyżanowskiego. Pewno ciężko by najty do koho serd naszych ludy, kto nie obizrył w swoim życiu na jednego reportażu toho człowieka. Pered takoj 30 rokami każdy den emisji jawił się bośłatom. Z zapertym dychom żdalizmy hodyny promitania premierowego odtynka, aż przychodził ten moment o Lemkach besiduale w publiczni telewizji. Za sprawą dokumentu Krzyżanowskiego polski świt czuł, jak złoczy lemkiwski język, jak czerczy potik w chorach, jak przeżyła się świata, jak molit, jak się żyje, jakie są małe i wielkie zgryzoty spilnoty, jaka ich stremlinia i jaka jest historia ludy Lemkowyny. Toho nie było skorsze. W publicznym prostorii do toho czasu istnowała tylko jedna wystawa Lemky, zrealizowana w 1984 roku etnografą Antoni Krochom w Nowym Sanczy. Publikacje o wielokulturowym zmistii jawlali się bardzo nieśmiło. Kulturne życie mężczyzny było raczej wsobne i nie mało takiego pitpercia od derżawy, jakie maje teper. Nelem, że dokumentamy Krzyżanowskiego o Lemkach opowiadano, ale programamy w sebe był nam dany hołos. Mohlemy powiste świtu o sprawach dla nas ważnych, bolaczych, ciężkich, tiż takich, z których zmy byli hordy, nesli nam radist i nadiju. W poślednich dniach Krzysztof Krzyżanowski parokrotno powił publici, że zaczął robić to te filmy, bo hańbił się za krywdy i niesprawiedliwist, które Lemki przeżyli przez swoją derżawą. Bardzo szczedra motywacja, ale jak raz takim człowiekom jest filmowiec, wrażliwym, rozumijuczym, z twardymi moralnymi pryncypami. Przychodził do ludy, których skorsze mało kto widział, besidłał z tyma, których skorsze mało ktoś widuał. Pereniósł naszej historii na ekran, trymający powahu, retelnist, dostojeństwo. I nie czy dziwnego, że tylko różnych osób zaangażowało się w organizację pikniku w Rybkach i że tak hromadni przyszli odświadkować krasny jubilej. Po prawdzie były to dwie rocznice. Najważniejszą był jubilej 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, a towarzyszącym 65-lecia telewizji Krakiu. Preludium pikniku w Rybkach było promitania filmu w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim, które odbyło się w sredu 3 czerwca junia 2026 roku z posered wece jak 130 filmów do lemkiwskiej tematyki zrealizowanych Krzysztofem Krzyżanowskim. Autor wybrał 4, związane z ważnymi osobami i dijami. Po każdym dokumencie prochodziła ożywlona dyskusja.
Wysiedłano profesorii Emilianie Czerniańskim, świaszczennym uczennyku Maksymi, Lemkiewskiej Respublici i Patrii Wrzdyny. Hołownymi dyskutantami były zaproszona jak moderatorka doktor habilitowana Ewa Michna, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, autor filmu, i doktor habilitowana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Czyslennie zhromadzona publika, hołowno nowyczane i głody szołjane, male weloś i widani peredumań. Filmowe pokazy były tak samo osnową programu pikniku. Blok dokumentów pierwszego dnia opowiadał o tradycjach, odradzaniu, ludziach oddani swojej kultury. Drugi tykał ciężkich, niewyhidnych tem, krywd, pereprosyn, odberania i odzyskłania. Zaproszonymi do besidychistmy byli Wasyl Szlanta, dr Leszek Grymorowicz, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, Natalia Hładyk, Grażyna Betlej-Furman i Petr Trochanowski. Moderowała autorka tego tekstu. Było zworuszenia, aż i slezy. Wydity na ekranie bliskich, które odeszły, to choć na moment poczuty ich fizyczną prysutnist. Zworuszenia czuty było też od publiky. Syła tych filmów jest bo wele wymirowa. Do Ripok przyszło wele przyjateli i znajomych filmowcia. Zaśpiła dla niego rosyńska wokalistka Marianna Żelezna, swoje dwie notki dołożył Martin Karasz. O spilnych steżkach i tym, co działo się poza kamerą, opowił muzyk Bogdan Bracha z Lublina. Pokaz dychtiarstwa zrealizował Tomek Doszna, o zilach opowiła Anna Czuchta, koni przywił Władimir Kario. Julia Doszna, narratorka dokumentu z Peredrokiu, wystąpiła razem ze swoją uczennicą Iwoną Iskrą Krynycką. Obszerne prostory stodoły wypełnili się tołdy do kraja. Takie, że zainteresowania utrzymało się na spektakle teatralnej grupy Plemia. W programie naszło się aż i miejsce dla poezji Petra Morianki, jak i osobisto zawitał do Ripok. A ci list wił doktor habilitowany Piotr Kłapyta. Zawerszeniem programu był sobotni plenerowy koncert Orkiestry Świętego Mykołaja. Dobry na hołosneny i oświetleny wkazał, że Ripkę i ichnia galeria w Marmosiu z nowym obiektem to perspektywiczne miejsce kulturnego życia i nowych stricz. Ciła Bopodija była profesyjnie zorganizowana i peredumana. Odpowiadali za to Stowarzyszenia w Sebe, Agencja Krzyki i gazdynia zachorody Swestowej Sad Grażyna Betlej-Furman. Rybkę przyniali czyslenne hosty, było radysni zworuszajuczo zwuczni. I jeszcze pewno ku zwody mynę zakla wypełniać się zawerszalne filmowe słowa Melanii Marmosz. A może nie wypełniać się nijak? Idło zakład, że pani Melania nie ma leby necz proty. Na mnohej błahy lita dla Krzysztofa i Ripok. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Господи, и освящай меня, покоящий я.

0: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Czudny grobowy duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Siedział win na pniaku i wynymał z ostrileckiej torby meryndziu. To była uhorska salona z papryką, pakiem się dowidał prosto z Mukaczowa. Przy moim jawliniu win stał. Przyłożył dołon do oczy i wzerał się jak wożdź w perspektywu. Zaechkał. Oraz orom się nie zejdę. Cynesofron, syn Tymofija? Prywytał jem się ze wszystkima. Wszystkima? Osobliwi z kimsy. Tak się człowiekowy czudni dusza wlechła. Hejby mia obuchom pohołowi zalubował jem się odraz. To była dama. Diłka rentyjera zo Saliny, Serafina. W czornym water proti pitrzyją puszysta, pełna tiulowa krysa. Hołołka taje w niej, wsiakat jak rosa w puszyste kwitia. Oczy czorny probywają się do duszy człowieka. Chołocnych biei żar zarazom. Syła jak sa do nich prykuwat. A to ty, biły lyczka. Jakaż to bilist była i rosą srebrystrą pry zirnycy się wmywaj zilaber czornoklenok zbere, ja takaj biłosty ne budę. Maje, powidali ludę, swoi seretkę na taku bilist. Za kohutą, wariat, pit swytania na hranyciu idę. Hołowa dołą ne smotryt. Wyjdę na werch Dragosza albo na rotundu, a tam z madziarskich temnych magur, czeres czorny mraky, szto w lisach bezkonecznych dubowych poczywają, tam kraczat diduch, czornuch. Biła boroda, szołkowa, dołucha, dołżezna w cmach pławat. Diwa kosu czornu rozplitat, w bezkoneczny dubowy lis się wzerat, a dit czornuch pinom złatysto jasną z morja dalekoho diłocze okruchłe lice wymywat. Bilije lice, bilije. Sące za bukowyma lisami schodyt, mraky rozeganiat. Dit za chory się skrywat, a diłocze lice prozraczną bilistiu jaśnije. Nie zalubowaty się w takiej lecznosty? Piną morską, złatystą, wymywani, nie zalubowaty się. Bywa kujuczy, zobrali się na zajaca. Śnich świżej, miachki, pryporoszył. Talem zaśli do mity i zajaciu nabije się na kopy. Jak wołonter prystał jem gunym. Nie tak byłbym prystawał do werbliu, szto po jarmakach, torchach do koszuta werbuwali, nie tak byłby ja dagdę do juaniu się zatichał, jak rado prystał jem do toj kompanii. Zoszmarł jem korzych, odił szeroki, okruchły, heidelbergski płaszcz i my podzielili się na grupy. Ja, heidelberski rycar z diłką pensjasza Serafyną, na kameralne stanowiska, druhy na obocza, a trzeci w lis. Takoj łowli w życiu jem nemał z taką damą, nymorodką, lisową bohynią i melesową żeną. Od niej dychat i żęska delikatnist i strast. Akuratni strast strilnycza, zlycia byje pełne życia i takoj wraz jakiesej bezwładnej, tużliwej podu.
1: Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Den borął się z noczą, świtło łomyło się. Joho projatist, zwytjażała nicznu temryjawu. Marmurowy, blido-prozraczny koloryt rozlał się po świtu. A jej lice, jak w statui, wyczuł jej profil na białym sienichu, odtin jej lycia marmurowo-blido-prozraczna. Ranisznia jasny nakłady słaby blesk na jej lice. Zaprawdy diva Rembrandta. Rucznyciom śnich rozhartat, a nie znajesz to pit heidelberskim płaszczom krych ledu popry moim serce rozbywać swoim pizryniom. Czuję? Onaż to sy poszeptuje tak bezstarostliwi, slebidni. Dla niej świt da jakim rozkosznym igryskom tiszyt się tym świtom, zahopluje, powiełbys, romansuje. Lechky śniżyky tremtiat i litają do wywozdusi. To ty śniżnyky, szto wpale na jej lice, to gwizdoczky na neboskłoni, to małe cheruwymky, angelyki lubują się jej krasą. Nic, ona sama efirną sylfidą pławat po falach i kupat się w perłowych kwitlykach śniżnych. Zatremtił jem ciły, płaszcz heidelberski na chrudy zatyskam, tam w ochrudiach krach, wielki krach. Sołodkie poczucia mną owładnuło. Byłem na perszych schidciach dantowo raju, lechko ponych stupaty. Ta hołos jak syj klycze. Borba staje tu! Propała w moim serce żażda borby. Ja pereborą się i chpał do lubowy bezkonecznej. Lubowy. My iszli, oboje bez wydymojcili. Ponachlajmy, odozwała się Serafyna i śmieje się serdecznie jak dziecina. A to niewstrzymliwe nyczocho. Wy nesmutryte za ślidą? Probaczte, odpowił jem, mi teper nedoborby, ja pobidżenej. A, iż czy to trzeba było, żeby to a powiła? Ono zwuczało tak wnymajuczo, tak czudni, nedbaczo, tak dołcho i zminni, że ja do cna popał w chaos. Popry lis, my wyszli na werch połonyny. Tam my prystanuli. W lisi dali się czuty stryły, tych z naszej kompanii. Tam nie czuli dobri toho strilania. Ranisznie sące się wkazało, promieniami swoima ciłowało różowe ranisznim chłodom lyczko diwy Serafyny. Nelem słońce obnymało pociłunkom totolice, iż czych tosy ho pestył. Wolonter w heidelberskim płaszczy ciłował to biłe lice piną morską wymywane, gwizdoczkami srebrnyma posypane. Strastno ciłował ja to lice. Na Hneska to już wszystko. Zrobiło się nam bardzo romantyczni. Sama jem zahoplena tyma lubownyma opysamy, kotry Petro Polański wywiął do swoich noweli.
za to zapraszam za tydzień na dalszą część. Dziękuję bardzo serdecznie. Czytała Monika Tylawska.

0: najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, drogi radiosłuchacza. Serdecznie prosimy na 70. odcinek programu Radio Czytalnia. Pokolenia, które pamięta dlem kołynu spered weselin, wspominają jej z sentymentem. Ale i duże takich ludy, jak znają jej już współczesną, zmienioną, z ochotą słuchać opowiadań, jak to było kolesy. Dneska w naszym programie postaramy się kuściok przybliżyć klimat dawnego seła, który starał się передати Seman Madzelan w opowiadaniu pod nagłówką Kolesy w seli. Posłuchajcie. Seman Madzelan, Kolesy w seli. Dawno do seła przychodzili, zależno od pory roku, różni ludzie. To za mizernym dajakim zarobitkom albo prosto po żebraniu. Miejscowi ludzie odróżniali ich od siebie tym, że tych, co daszto prodawali, nazywali pregnarami. To jest łyszczariu, dechtiariu, kameniariu, olijariu, dritiariu, honczariu i inczych. Krim nich do seła przychodzili ludzie różnego wieku, często parami, i prosili o pomicz. Takich zwali na Lemkołyni wołocangami. Na takich ludy warili. Nic nie robit, lemsia wołoczut. Wsiakich inczych, jak nie mogli pracowaty, starych, inwalidiów, zwali zagalno dziadami. Na jar, koli poczał tajaty śnieg, przyjeżdżał do seła Maziar, przeważno z seła Łosy, powit Gorlici. Mał win wielki wiz, zaprzyjażany w dobry koni, a na wozi dwie trzy boczeczki mazy. Jeszcze przed sełom głośno kryczał: mazy, koło mazy! Każdemu gazdni maź była potrzebna do smarowania drewnianych osy, gołowno w wozach. Tak wychodził gazda z domu z maziarką i kupował tot towar za groszy, albo często miniał na owes, co było na ruku dla oboch storin. Łosianiu ludzie uważali za sprytnych i mudrych. Jak na tamte czasy, ubierali się odmienno od innych lemkiów, bilsze po mistecku.
7: Maziar, ja soj maziar z seła Łosy, prodam mazy wam na osy. Lem kupujte, tunio dam, po klapownu boczku mam. Mirku wiusa za mazniciu, żebym mał na kiesę liciu. Budasz izdył jak po maśli, po gryboi cy po jaśli. Wera Boże, dobry towar, w se kupyte od mia browar. I ty gazdo, kup, zak mam, zapił darmo tych nie zdam. Mazy koło mazy do późnich koliczok, dołoził dobryczok, żeby ne pyszczali, żeby się ne sterali. Mazy koło mazy, czytał Michał Rodko.
3: W czas Wielkiego Postu przychodzili ze swoimi wyrobami łyszczare, jak regularno osinią i wesną jawili się w seli. Iszli od chyży do chyży i głośno reklamowali swój towar. Łyżko, weretena, bodenko.
8: Łyszczar, Ja soj łyszczar z seła liszczyn, z liszczynowych roblu drow. Użyci łyżki i waryszki i prodaju gazdynio. Mam zjadliucia weretena, no a z buka wyri z pleny na masełko kozubki. Ja leciowy od ciżaczy i dubowe prainki, a werbowy opawaczki i wilchowe łyżniczki. Wszystko w neska soj kupymy, bolem hneska tu nie dam. Wy gazdyni nie żartujte, pokla dobry kuraż mam. Łóżki weretena robiła prawdy, korytiata, diłnyki, nawerszniki i dla dity malowane konyki. Komu iście za grosz, za dwa, lem raz dwa? Czytała Wiktoria Tylawska.
3: Od czasu do czasu furą przyjeżdżał honczar. Na jego wozi, pełnym sołomy, był staranno opakowany gliniany horci, mysk, dwijniata, dzbany i horniatka. Honczar miniał swój towar tiż na zerno i takie gratia treba było napełnyty paru raz, żeby go nabyty. Dechtiar nosył swój towar na pleczach w miszku, a przywiązany do niego motusk opasowali mu pleczy. W 20-litrowi bańci mał decheć. Miriał go maleńką kwaterką. Z ogladu na jego remesło odziach nasiaknął tym produktom, aż błyszczał. Za to piszła taka przypowitka, brudny jak dechtiar.
9: Monolog dechtiaria. A ja dechtiar z onoho no, z czertiż noho, bale reku, może znate. W nas moc owec hodujut, a czom se nas zowód, że z toho sełasz to w nim kozy kujut. Ale my się tym ne frasujemy. Prygazdiłci sojku zhandlujemy. Reku to dechtiom, to onym i na onym ne zle wychodymy. Do fryczky balerem prys psariu. I w onym dostanę się do jakich towariu. To reku kropkę na one, na likarstwo, a bo i tak wypyty lem treba znate. Dobry opaczyty, no reku, handluwaty. A decheć, moi stewy, na wszystko pomachat i korowi reku, jak nedomachat na ratyci. I od zdutia i wam reku, na obucia i od onoho, a żaden gazda się nie może obyty bez nioho. Lem kup te one, decheć. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
3: Prawi w każdy miesiąc przychodził do seła myszkar. Człowiek, jaki myszkuwał, kastruwał byćki, wepryki, swynki i barany. W nas myszkarią był wszystkim widomy Morawiak Antek, jaki na stałe zamieszkał w Grybowi. Ważył daleko ponad 100 kilo. Nie potrzebował w swojej robocie specjalnej pomocy, bo był mocny. Zadni nohy

0: Ichabod, a ich oczu prosili jej o probaczenia prowen. Win zas z dietmy żartował, nakazował słuchaty rodyczył, a tak naprawdę lubił ich bilsze jak dach to inczyj. Od czasu do czasu przychodził do seła mlynczar, tot, szto ostrył mlynci. Jego znariadzią był lem oskart, kotrym ostrył zatupleny kamieni. Pamiętam, jak takomu majstrowy trafił się nieprzyjemny wypadok. Nieostrożno kujuczy kamień rozbył go na dwoje. Zakla gazda się z posteriuch, tot kazał sobie podaty mokry miszok, jakim prykrył dwie połowiny. Nakazał domownikom, żeby skorsze nie znymali go, jak na drugi den, bo jak radył, kamień maje się wygrywaty i bude w tołdy mało dobry i dołgo. Wziął zapłatu i wyszedł spokino z chyżu. Gazda po tym dołgo łajał mlynczaria i swoju naiwnist. Regularni przychodzili do seła żebraku, kotru mali swoje rejony i osterihali inczych żebrakiw na swoich sełach. Da kotru z nich nimo i dołgo stojali pered dwermy, obłożeny torbami, ilem ich oczy błahali gazdił o łaskawist. Inczy wówczynyma prośbami monologami starali się zmiakczyty sercia żertwodawcił. Uż za porohom klakali na kolina, dołgo molili się, byli pokłony i za paru groszył przyznaczali to ty molitwy usopszym z tej chyży. Gdzie zastawała ich nicz, tam noczuwali.
1: Dziady. Wszystkie dziady z zarwanyci mają torby i paleci i chodzą se siady tady bez paszportu, bo są dziady. Od Boguszczy do Kunkowy idą ślipy i nemowy. Pominają hryśne duszy, a w ich hurdach ryzut uszy. O jak bidny ty nasz kraju, choć tu hardi jakby w raju. Wozlem Boże od Talpana, bo tu dola opokana. Czytała Ania Dziamba.
0: Ciłkom oddzielną grupę ludy stanowili lemkiłsku cygane. Nie mali własnej ziemi, bo i nie starali się maty. Ich dobytkom była bidna chyszczuna, najczęstsze pobudowana na kamieniach koło riczku. Da kotru z nich byli dobryma kowalami albo muzykantami. I tak, jak nie zachodyła potrzeba, nie chodyli po żebraniu. Nanymali się po gazdach, kopaty studni, budowali pełnyci, korczuwali gazdiłskie pola, dobywali kamień z kamieniołomiu, tołkli go na drogach i radsze na taką robotę mali patent, bo nikto inczy nie chodził tej roboty robyty. Za to ich żeny chodyli po sełach zaproszonym, a przy nachodzi dach to dał poworożyty i tak zarablali. Przy tym propała tu i tam niejedna kurka, choć na horiaczym uczynku ciężko było trafyty na złodzieja.
2: Muzykanty za Iwaną Rusenką. My cygane nyczne mamy, lem huszelkę smerykowy, taj sy hramę. Oj, huszelkę, wy możete wytiahnuty z lemka duszu, jak zahratę. Lemko śpiwat, lemko graje, za bohactwo, za piniazi winne dbaje. Budu chodył w sena tańci, najfraz bere moi kierpci. Budu cupkał, budu hukał, choćbym po tym prosto stukał. Muzykante, risztę smykom, najsoj hulam, tak jak witer. W chorach dyko. Muzykante, risztę w basy, najwse budut, ne prominut młode czasy. Muzykante, tak zahrajte,

takich ludy, jakich opisał Seman Magellan, nie moż już stretyty na lemkiuskom seli. Wekszist z wymienionych profesji zahynuła, albo ostała zastuplena inczuma. Ale trzeba pamiętaty o proszłym, bo i to, toż to minule, ma wielkie wlijania na naszą dostomenność, na to, kim zmy.

Dawno, dawno temu, za horami, za lesami, było miasto, Horlicze. Była w nich bursa, ruska bursa.

0: młodych ludzi. Nazywano ich bursakami. Bursaki z paletu. Ile? I siewczyny. Było ich tu raz w łyce, raz na uszy. Na przykład Martin, prystyjny i wysportowany. A taki Julian?
1: Miły i wesoły, lubił grać w piłkę.
2: Martin z Julianem często grali w piłkę.
1: Gol!
0: A Seman?
3: Wredny, lubił skakaty na skakanki.
0: A Jacko?
4: Jestem wysoki, mam rudy bajusy i lubię pływać.
0: A Włodko?
5: Miły, pracowity i śmieszny. Bo budowniczy, wszystko rozpierniczy.
0: A Mirko?
6: Jem śmieszny i teraz wam ktoś opowiem. Przychodzi baba do doktoria, a doktorio to Franek.

bursaki, wszystko sztamale, same zrobili albo wyhodowali. Mali koło bursy zahoritku, sad, a nawet i stajniu. A w stajni czarodziejsku korołu.

0: Był już wieczór, lał lekki deszczyk, a królewna jechała swoją karocą. Nagle jej karoca wjechała w kolejną i połamało się koło. Królewna założyła huńku, naciągnęła kaptur i sprawdziła, jak ludzie mieszkają w okolicy. Zadurkała do pierwszych lepszych drzwi.
1: Proszę.
0: Z których wysunęły się trzy hałowe pulsaki.
2: Profesor, czy możecie mi pomóc?
1: Tak, a co się stało?
2: Uczyło mi się koleso.
1: Zaraz wam pomożę. Proszę, gotowe.
2: Dziękuję, ciocia.
0: Jak Karolina poiła, tak też zrobiła. Za paru dni, pod wieczór, przyszedł jej sługa i przyprowadził koron. A że było temno i bursaki byli już spiacze, zaprowadzili koron do stajni, dali listy, napoili i poszli spać.

0: Jeden z sąsiadów był tak zazdrosny, że to właśnie bursaki dostali taką koronę. No i żeby nie ma się cieszyć, bo ma uczulinia na mołoko. Z tej złosty piszę do basorki.
1: Kto tam?
2: Maleniak, otwórte. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
2: Mam dla was sprawę.
1: Jak?
2: No bo bursaki dostali magiczną korołę, a ja mam uczulinia na mołoko. I nie mogę z nimi być mołoka i śmijaty się. Proszę, żeby też maryli urok, żeby korowa była bezmołoczna.
1: Abra mlekabra, niech korowa bursaki będzie bezmleczna.
0: Bosorka posmotrzyła się głęboko w oczy korowy i jak pojęła, tak też się stało. Od tego czasu korowa nie dała ani kropli mołoka. Bursaki były bardzo smutne.
3: Moja krowa, moje mleko czekoladowe.
0: Nie płakali za mołoką. Płakali za to, że znaleźć to czekać korową, która nie daje mołoka. Kotlety. Drugi sąsiedził. Był omuszał po prostu bursaki. Za to piszał do worożki.
4: Proszę.
5: Dobra wróżko, pomóż mi. Krowa bursaków już nie daje mleka. A krowa, która nie daje mleka, zostanie przerobiona na kotlety. Proszę, uchroń ją przed kotletami.
4: Czary mary,
0: Worożka uchroniła korołę przed kotletami. Co prawda nie zdjęła uroku, ale sprawiła, że koroła była niewidoczna.
6: Te moje kopytka!
0: A żeby nie była nieprydatna, dodała i śliczny hołos.

No i prawdę powiedziawszy, to koroła niewidoczna była jeszcze bardziej przydatna, niż jak była normalna. Na przykład taka historia z lekcją biologii.

0: Seman, hodno odpovidy.
1: Mino, Zazia!
0: Przedstaw nam układ pokarmowy korowy.
1: Jak to było? Nie pamiętam. A, przecież jest koroła.
2: Wódźka, hono tu!
3: No to tak. Najpierwsze im sino. Potem ono lety tylko prosto. Ostry zakrót. Kryżyłka. Gotów by tu stronę pojechać. Prawa, liwa. Sardyna. No i potem już na sam koniec.
0: Ale to ta koroła ma bohatu Seredygu. Seman zdał je.
4: Jest, gilcy!
5: Brawo, Seman!
6: Kto jest przy tym królem?
3: Uczennicy byli bardzo wdzięczni korowi za pomysł. Za to zrobili dla niej plakat z napisem: kochaj korowy, zdar biologią. Nawet wysił tam, gdzie teper plakat Slam FM. A pierwszy sąsiad, jak się dowiedział o tym wszystkim, to z wrażenia aż chpał z drabiny i zżołdniał.

0: Roha bajna. Ruski bursi powstał szpital. Leżały tam i Lemkę, i Polakę z różnymi
1: odległościami.
2: Dajcie papier toaletowy!
3: Też się skończył!
0: Ukojeniem dla chorych był wieczór, bo były najbardziej tychy, ale i najbardziej rozśpiewane. Bo wtedy przychodziła koroła. I wszystkie razem! Stoja pusta. Po kolanku jej na odzyskale. A jak już ją odzyskale, zaczęły się studiować różne imprezy, akcje, rozpoczęcie roku, skończenia roku. Mamy tu nawet radio LEM FM. I szczerze chodziuczy, to czasem nawet czuty, jak koroła śpiewa po korytariach. To prawda, Dakus się zmieniła. Bądźmy szczery, przeszła mutacją. Jest teper głośnikom, jak sama Edyta. No i śpiła Dakus inaczej. Śpiła reggae.

0: questo per le ora Mela
1: Tosha
2: Sonia
3: Zuzia
4: Jurka
0: Ewilka
1: Jurcia
0: Koordynacja warsztatiu
5: Mirko Pelechacz
0: Muzyka
6: Wasyla Damiak
0: Opieka nad dziećmi
4: Warka Duć Olena Duć
7: Marysia Pelechacz
0: Prowadzenie warsztatu
3: Magdalena Pietrawicz
0: Realizacja
3: Specjalnie dla Radia LMFM Natalia Małecka.

0: projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach przy wsparciu ministra administracji i cyfryzacji i gminy Uścia Gorlickie.
1: To był program z archiwum Radia LMFM.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka prytoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk prymiruje.
8: Rad by drózbą
9: buty.

Tu Kuşçuk, intibar. Benim tiş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na skło z tej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chórz. No, jaki słodu trzeba było maty w chórzu na maty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Czaradnes zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy uły znamy. Razem dajemy FM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

Urodziła się ona w Terni. To jest w prowincji, która zwała się Umbria i znajduje się w sereduszczej Italii, niedaleko Rzymu. Urodziła się Lucilla Galeazzi na Veleju 1950 roku. Lucilla Galeazzi od dzieciny interesowała się śpiwą. Dostała w szkołach muzyczną edukację, ale jej rodzice dumali, że będzie ona swój talent rozwijała w napriami operowego śpiwu. Ale na żal, a może na szczęście, w 70. i 80. rokach zawdzięku zbieraczci folkloru i uczytelci Giovanni Marini odrodził się cały napriam zbierania, nagrywania i transponowania, nagrywania po nowomu italiańskiej narodnioj twórczosty, w tym twórczosty muzycznej. Giovanna Marini zwernuła uwagę na muzyczny talent Lucilli Galeazzi i zaochotyła jej do tego, żeby ona poświęciła swoje muzyczne życia i swoją muzyczną karierę dla tradycyjnej muzyki swojej witczyzny Umbrii.

chłowni chodyło o to zachowaty jak najwece bardzo popularnych italiańskich tańciów, które się zowód Tarantelli i Tamuriaty.

ale Lucilla Galeazzi, artystkę uniwersalną. Grała i śpiewała, wykonywała ona muzykę jazzową, ale grała ona też muzykę tradycyjną, wykonywała tanga, muzykę narodnią, wykonywała muzykę jazzową razem z ansamblem, w której grał gitarysta Claude Berthelemy, wiolonczelista Vincent Courtois i virtuos tuby Michel Godard.

wykonywała tango w takim okazjonalnym ansamblu, w którym Meżeńczyma grał Gustavo Bejtelman, pianista ansamblu Gotan Project. Ale wykonywała też muzykę klasyczną, arii operowe, kantaty, śpiewała twory Luciano Berio i Sergio Redine. I jej twórczość muzyczną możemy podzielić na trzy periody. Pierwszy to sud, śpiew narodni, rejestrowany razem z Giovanną Marini.

rokach 80-tych i 90-tych nagrywa The Jazz. A od 2002 roku datuje się jej współpraca z ansamblem, który zove się Arpeggiata. I weduczą toho ansamblu, która gra na wielu instrumentach strunowych, Christiną Pluart. W 2002 roku nagrała z nią płatniu La Tarantella z starodawnymi italiańskimi tanciami. A w 2004 roku płatniu Al Improviso.

al improviso. Zo starodawnyma italskyma i hiszpańskyma śpiewankami. Zaczynamy dziś naszą ulubloną śpiewanką w wykonaniu Lucini Galeazzi, Bella Ciao.

Jak wse, staram się najty jakosy paraleli z lemkami i z lemkowyną. Takich nesk. Chciałbym wam przedstawity śpiłanku pod nachołówką Goricja. Gorica, po słowiańsku, to misto, którego czast położona jest w Italii, a czast w Słowenii. Misto pograniczne i bars symboliczne. On w dolini rik Soczy w czasie pierwszej światowej wojny stojał front. W 1916 roku italiańskie wojska zdobyły to miasto w czasie szóstej bitwy nad riką Isonca. W jedni z najlepszych powieści Ernesta Hemingwaya pod nachołówką Proszczania z oróżą, kotry jest wskazana groza pierwszej światowej wojny i wielkiej bitwy nad riką Isonco w okolicach miasta Gorycja i Caporetto, w okolicach miasta Gorica i Kobaryt. Trzeba przypomnieć, że w czasie, kiedy służyły lemki w austryjskim wojsku, to najczęściej służyły one właśnie na italiańskim froncie. Austriacy bojali się, że kiedy lemki zaangażują na wschodni front, jest obawa, że one zdezerterują i przejdą na rosyjską stronę. Jak się przypominam, tak ciż było z jednym lemką z cała Jasiunka, którego dobry pamiętam, dida, który wielo nam opowiadał o swoich podziach w czasie pierwszej światowej wojny. Był on raneny, piźniszcze cudom pereżył, długo likowany w austriackim Tyrolu. No ale było to dawno, nie mali z metody jeszcze techniki, żeby może było dida z Jasiunka nagraty. Za to

Najpierw Lucilla Galeazzi z Vincentem Courtois i Michelem Godardem. Trio Róż. Trzy śpiewanki.

spłatnie luczyli Galacji, która była wydana w 2001 roku. Pidna hołołkom. Lunario

kinczymy jak na śniechrałce z jedną z najbardziej interesujących wykonawczyń, który znamy, to jest Lucilą Galeazzi. Zapraszam Was za tydzień. Dneska się z Wami praszczam. Bohdan Gambal.

płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

dojmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

0: його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: А